Štóž je čeroše, wusowanje, nědźelniše zapas, to nie je žan problem, šako namakaće tež vietnamsku jizbu Bena Bielka jako podcast pala nas ve internetu, a tež ve naše app MDA Serbia. Nimo toho mějachme čera reportážu vo mezinárodnym dňu abo večeru poezije skladnost město 70. narodnin Jakuba Barta Češinského a štóž je tole zapas můžeš si to tež naposkać a mamy też fota o tym w ozywienym miejscem, a to na naszych stronach, a w naszej app MDA Serbia. A wiezo namakacze tam też, co można druje też za dzieci, wiezo dzieciacraj, dundak od soboty. Jara zajmę o cisa, szak so byli we wodach Hendrychecach. A też szelake słuchory po takim poprawom nie może być nitko w pruzinach jelije, nicht un hižo podlakiše trochu menši, a snano zaje stała. Poprom nemže być za was tak jara špatne tež při trochu minjatym vetre.

No tak, poladamy jednacz po napół szewstrzyć raz do naszej prózdnińskiej protyki. Jutce w utoru chcedza Szulski Muzeum Stróży ze z papieru paslić, respektiwnie tajku najpierw teraz samo sami dziewacz. A potem pokazaja trikowy film z czasa wuku a dziedu, co wiec trajewo dżesaczych doponia do popodnia cioch, dżesacz euro to płaci, a za to pak dostanu dzieci też w obiad. A wszelaki sad, proszę, przyzjewcie wasze dziecko do tego. Jutce je zaso raz seniorowy Szkot, a to kajś

Tam, gdzie so zemja pali a inferno so dale rozšerja francuske a španiske wojuja, przeczuło surowym wojeniam nikotre pszindu we francuske w wulkomieste Bordeaux przeco bliže. Wojowi w obornicy a wojsko či úkonie a tam už prajť z Sifus dživo a najebač pomoci zvierskové vobory a vojska nedostanú to do hošče. Miesten sú tam hižo ve okolíne v okolo Bordeaux a při Atlantiku viacač 200 000 ľudí evakuírovali.

0: Christoph Mikwałuszk, witajcie z bliska a z daloka. 5 hodzin 4 postaje, a to je czas za Milenu Szwedzic z Miłocic.
1: Nabożne słowo.
2: Znajdźcie tu wokół mig, gdyż przed komputerem siedzicie, a nic więcej nie funguje. Wobrazówka jest zamrznana, program wisa, a jeničke, štož poma, je klasiski nowy start. Juno doło došť na tastu stłočić, a hižo system zaso beži. Ja sem so w poslednim času kusk tak čuła, kajž blokowana. Jako dobyła w swoim živenu nuzny raz na update stłočić. Nowe dzieło, neznate miesto, aber prosće jenuž pospyt, zoboch stare zmylki zasobu wostajua. A sprawnie prajene, to je mi strach načiniło. Nowe započatki są jenuż zrytka bez problemu. One są często chaotiske, a człowiek czuje so najpierw cyle zubiny. Ale przy tym mi jedna myśl poma. Bo nie jest żaden kruty szef, który za nami siedzi, a nasze zmylki liczy. Bo dla niego nie dała żadne przepożdzie, albo sy to zakomdziła. Za mnie je on bole tun, któryż mi ruku na ramię położy a praj, hej, szo poradku, przedychaj raz. Mój to nitko romadzie, jeszcze raz pyta mój. Kujżdy ranie je noa szansa. Jeli za macie po takim dżęca też tun zaczyść, so trzeba czy noa start? Zwyrcze se. Nie trzeba czy to sami zdokonieć.
0: Dole praje Milena Szwedzic, Miłocic, we nadałku a zamówitosć i franskie wikarie, panczycach kukuły.

0: Česoč po Šestřiche. Haj kunstdźenja po takim jeso Miłočanskej skale Witaj Festival svědčił. Dóžto ludzi je w osobie na večernych koncertach přičałował. Ludia Maćiła je si sobotu připodniu atmosféru na festivalu lubić dała, jako so při hučbě a snobjedze prynje dživarničky zahajišu.
1: Atmosféra na festivalu je wotpinana. Słońce dere mini, najewiższy hucznik przy tatelach, nabliże samopieczny klip, hostczo, nikocy stanuja, sujżo trochu muczni od piatku niż o koncerta a filmu o wieczera. Sobu zariadowa Jan Wesela je spokoją.
2: Woprawdzie wulkotne, bośmy jara wiele hości mieli, te koncerty są woprawdzie krasne bóle i Boga Wałdzicjo. Co mi jara lubiło, też zase ma te serbskie krótkofilmy, tak widzieć, by wprawdzie cool. Też ten polski ek, ten Oskar Mio, a to ja nie jestem oczekował. So taka dynamika nastane.
1: Publikum je jara pisane. Z Lipska, Berlina a z Dreżan, Sonie a Delnie w Łużycy. Wodpolat festiwala jo, zoso mosty twaria mes ludźmi, a zoso serbskie temy a kultura dale nesu wod hostci.
2: A jen po promput, ne, to posne cíle, ta zoto przeco jadzwo, we, also kujże kisio szinja, przynese na przychodne leto, ponienne so, pone autosobu, a tak so tuta poni na pomoku pfelni.
1: Teren woko Miłoczanskie skarby su se za festiwal kniwali. Pomocnicy przy barie, w kuchni a przy zastupie su przeczyljo. Organizacijsku pomoc kiczy Daniel Hefner, kiż postara so wo spichuanske srytki, każ wo założby za serbski lud. Wiecze koncerty wodnio workshopy, tak koncept festiwala. Kurs rysbarienia z pysku, com przełza Hubert Lange wo tuorstwa Kamieniak. W wąkoni kuchni so tak duo z romane pizza piecze. Przy tym so simultanie do serbszczyny przewożuje.
3: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein.
4: Boże.
3: Kannst du das Wasser da reinschütten?
4: Tam schinze woda k tomu.
3: Genau, und dann nehmt ihr das.
1: Jakub Grul je z cywi swójbu stanuał. Za niejo je festiwal dziewo, a wotpinane runoczasne. Wun je tu z inicjatywu Sycz Nua Serbska Muzika w umienu wet.
5: My smy te ryczeli przez dystrybucijskie pucze, zresztą ma stanę te fizyjskie synkonoszaki, pochmoty przedawacz na wszelkorych stacjach w Łużycu, kasety albo te ptaczele, to gdyż tutaj zasa runy jara in.
1: Joka Masza se przyponił na Witaj Festiwalu w kutku wysokich sztomu a z limonadu lubiczta.
6: Mi so lubi. Hučba, haj, jara bisana, jele serbsce rytša.
1: Tež Max Bagans, Kočebusa a Bernadette Brisanec z Drežan si atmosféru Witaj Festivala vážiti.
7: Ho se zmakaju dolno a görno serbe a to jo vesemnje taka umina ma mjaze modostnymi, mjaze umiecami a...
6: To je ajfa haj lohka atmosféra, jara mjone štete, jara ničo hektisce, jara pomalku a...
1: Doniž so potom večer zase cywa ludzi na koncerty nie przydruži. Mez drugim wustupja Janka Hanka a Berlinska Droa.
0: Po atmosfére na sobotnišim festivalu při Miłočanskej skale rozprawješe Lydia Maćiła. Nedom byl k nasedom.

0: Znaczy, dowol ze starši maj nimo, a to rěka za někotrych, nětko zaso do pěstowanie, abo tež do horta. Přejemy vám, lube dźěći, rjany, wesoły dźeń.
1: Što ta dženca z vami je? Sče takie čiche a kutne? To je cele nezvučene.
2: Vuje Achimo, dobimo rečeć.
1: Haj, rade te ja, što ta je?
3: Papa, ty to launi za noemi bulemi ladaš.
1: Haj, Beno, sem naše stare přeladao a pytno zodre trebame 4 do 5 nurych.
4: Sme težko skrešeršovali, dokaž cichme či pomač.
1: To pak je ljubav od vas, Mira. Ale če od las, če njetko tajce kutni?
2: Přitom sme čitali, za dobja huse dječi v našej starobje tute bule šič.
3: Vosebje v Pakistanje, gdje so většina bulu na sviče produkuje.
4: Haj, přitom dobja von jednotlive kožane pvate romadže šič. A jelečki za šiče kože su votre a dječi so z nimi husto skavaja.
2: A v tym času, gdyż bóle szyja, nie może w szuli wuknąć. Jadr netko runie won rady do szule nie kodzu. Ale przeco jeszcze lepiej, choć cywy dzień niekolka bóle szyjić.
3: A woni dostawaja za tute czeszkie dziwo, jenoś niekotry senty na kuzio o to ból.
4: Praj sodre, za dybia z tym swoje kude swójby podpierować. Ale tych rozprawach husto stej, za su dzieci cyle jedno retuńcze hać doroszczeni.
2: Nie byś uda swoje swyby lepiej z tym podpierali, gdyż do szule chodza, a potem prawo połowane na wuknu?
1: Pomału, lubi dzieci. To jest szosylny tubak, ktoś mi runie powiedacze. To klinczy w oprawdzie zle. Wy macie też prawie. Dzieci nie buchu smili swójby z dziełom podpierać dobieć. Jeli su swójby takie kudy, zo zdała so to trybny być, miło so na tym niszto zmienić.
4: Sym się rozprawy składowała, gotrysmy namakali. Tak możesz się też jeszcze raz przeczytać.
1: To na każdy paczyniu, Mira. Ja so w oprodzie jara wieselu, zo na takie niszto dziwacze. A slubju vam, zo jenoj špule skazam, pola kotrž je jasne, zo su bez dječaceho dživa nastali.
3: To je zubo, papa.
4: My však nechamy, zo dobja druge na sviče, dječi za naše veselo čerpjeć.
2: Cele pravje. Bylo vele renčo bylo, gdyž byš uči, gdyž s tymi bulemi rad smili. Mysl toho, zo dobja ješič.

pola damy raz do naszeje letnieje, lecznieje protoki. Jutze to chcedza Šulski muzeum Stróži pola hućiny ze z papieru paslić, respektivne tajku najprede raz samo sami nadziewacz albo dziewacz. A potem pokazaja triko film z czasa woku a dziedo, co a wiec traje od 10 do południa do popołudnia cioch. 10 euro to płaci na dziecko, a za to pak dostanu słodny wobec, a stejsz sad. Proszę przyzywcie swoje dziecko do tego pak w Stróži, tam w Šulskim muzeju. Seniorowy Szkot, tun bude jutce, tun krócz w Radworskim Swodinku, a to w traditionelnym czasu minujce po południu 2 maj. Tež nuáčce sú ľubé vítaní. Kúždú vútru a štvôrt kliečných pozinách maja v Múzeu západnej Vúžice kamencu prosnínsky poskytk, a to stajne od 2 maj do napo štyrioch. A júce punče tam vo zvieriata najšelakorýšeho rázu. Sredu je v Krupce, tam sú putnijske gemše, a to do podnia 10. A potom bude sredu desa so večerne kino pod hovým nebiom, čornom kumcu, tun kroč vúľadače Irisu Berbenu a Heinera Lauterbacha v nemske komédii ein fast perfekter Antrag. A informacijske večer za vobydlerio spiskec, vútvara spiešna interneta dla, bude sredu vosna čođinach ve gmenskej žurli Nibelčicach.

0: šešožincja postaje. Aj Bože, nesu poješće dženca rano jenoš pozitivne sobotu noce jeso, kajš če nimskih poješćach savješće davnožno svišali na krome zahredovanja CSD Berline atentat stav. Auto bje do ludzi zajevo, pšitem jedna žena zemre namjestne, 9.20 i dalšich po zdjela Češko zranjenih, a tajke zrudne a špatne poješće su paže kištem, nam netko predstajiš Bettina k konsekvencam dojedli.
1: Vočim, co dženca rano reči. A što čitame v nojnach?
2: A jak tomu je dženca aktualny artikel Sakski nojne, šako je kunc junija muž doromady 6 osobu v štade zacelil vysodoponiče mez nimi ci sobudživačerio tamnišeho modžinského zareda. A kaj špisa eset je tole tež budeskim okresu konsekvencu milo, tam krajnoradnym zaredže menujcu su so sobudživačerio nudom na to vo vistotnym koncepče informovali a škit bu tež rozširene.
0: A kotre voboki to vo sebe potrich ste na mocu vo sebe v verbalnej forme?
2: No haj, kaj špisa je sakske nojne je vo sebe ASD, štož ste za pošitkonu socijalnu službu potrichena sobudživačerio. Stare so menujcu vo sebe vo svojbe čeških socijalnych pomerach a cečinje padu vojuja sobudživačerio z verbalnymi zranjenjemi a klienča ich nasvarja. Tež šilne ataki přibiraja, tak pisaja sakske nojne. Fachowe moce so to dla pravidłownie tym wuku buja situacje zwatkować, tak menowana deeskalacja z tej cyle horeka, wo sebe czeszkie rozmowy wedu też dwie zromadne.
0: A to se mi też prawa, że chcedza też te zromadne dzieło z policją poupszyć.
2: Cyle prawe też k tomu su iżo wiacro rozmowy policajskie dyrekcji zorecu wedli tak sakske nojne a planuja też przychodzie dalej kubwania, zo by rumoli przychodzie strachy a rizika hisze lepe a też priady spoznać.

0: Hej, a što je po vas takle los, što se pola vas dała hiba abo sveči, kotre jubileje we vse gmenje v osadže abo doarstve mače? My na nje skečmnimy, a przyjedziemy też rady k wam, nasi słuchario, szak są wasi hostczo, tuż przeraćcie nam swoje terminy.
1: Bądźcie ludzim skończnie na dziwo ju.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Lětuše lěčne dźiwadło Budyšinje je njedźe 435 přiladowarjow widźało. To zdźěli Němsko-serbske ludowe dźiwadło po čerowšim poslednim předstajenju. Za serbsko-rěčnu činoru a klanko dźiwadło rěka bilanca runje zakónčenje rajneje doby 6200 wopytowarkow a wopytowarjow. Wo sebje hudźbno-sceniska kolaža Won do světa wo serbskim wupočowanju je publikum přičarowała. Tež klanko dźiwadło Kraluna Barbu a komedia Skazany Przlak stej kóžda wokoło 1000 wopytowarjow měłoj. Prěni raz by dźiwadło tež dźěl šulskeje wučby 9. lětnika na serbskim gymnaziju. Prawidłownje so šulerjo z temu Domizna zabirachu, štož nazwimje zjawnje scenisce prezentuje. Niedźe 90 wopytowarjow je so sobotu Budyšinje na wieczoru poezije na česć serbskeho basnika Jakuba Barta Čišinskeho wobdźěliło. Mjez publikumom běchu tež wobdźělnicy ferialneho kurza serbšćiny. Na serbsko-němskim a mjezynarodnym zarjadowanju čitachu mjez druhim Róža Domašcyna, Mirana Cušcyna a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo běchu z Kočebusa, Drježdžan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českich Varnočic. Tež persijski basnik Davut Erfan a młoda serbska autorka Zara Celerec čita štaj basin Čišinského a svojski tekst. Doromady zaklinča poezija Sydom Ryčach. Vesny svědžin serbskich bazlicach je z doromady 1200 wopytowarjemi dobry wotvozžňav. Při pjatkunym tradicionelnym wubědžowanju Hornja Ves přečiwo delnej sy je prynemu razi Hornja Ves dobyła. Koparski turnier susodnych wjesku sobotu je mustwo Spiskec dobyło. Wierzki niedźele běchu wustup Horjanu krańčemu piłku, samowarjeny wobjed, pisany program wjesnanju z młodźinu a dźěćinu, a tež wustup wudworskeje, rejowanskeje skupiny. Doromady 45 młodostnych poda so čera z Krusčic na putnikowanie do Krupki, wosom načo z nich prini kruč. Duchowny przewod przełza kapłan Pytom Mróz z Budyšina. Doroszczenny przewod przełza Halina Więcyna. Młodostni przenocowachu prynju noc Helmstorfie, dżęca przenocuje Pyrnia. Tyż skupina doroszczennych do Krupki putnikuje, woni startowachu čera rano we Wotruwie. W obie skupinie jutce do Krupki dobieżite z redu svieča tam zromadnie z dalszymi putnikami Bożumszu tamniejszych bazilice. Młodostni runie tak, kajż skupinka doroszczennych so štwórtk zaso na dompuć podadža. Jechanski a skakanski turnier w Bošecach je so čera z wulkim mytom Budyšina zakončił, kiž je jecha Elias Hirschfeld sobu do Lübnica Severny Sakske zau. Šmaucowym kapje přesadži so Pepe Šlegel, uns mi so přes wosebite sedwo veselič. Serbsy jecharjo běchu Nižozakske a Braniborske wúspěšni, Zarendorfje wudu by se křesćan zarodnik zhromadnje ze sakskim mustwom nohostronskich jecharjo prine městno zwjazkowym mustwowym wubědžowanju. Braniborskim Galinčinje zawěsći se Pyto Bobka tiket za zwjazkowy čampionat we Warendorfje ze svojej kobwu dobra. A to nie běchu naše powieście, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Wiedzi kojte dżęca w ostanie. Najprędy raz jeszcze pomroczene z blakami, tež jeszcze deszczy kojte. Biehu dnia so potom mroczele z minu. Sön wiedzi pak w ostanie, a to szopši maksimalnie 24 stopniach.
2: Aktualne wopkadne pokiwy nam tu kwilu žany nie przedleża, tu iż przejmuj. Dobro jest bu. Pecz po na po osmiche.
0: Serbski rozwóz.

0: Andreja Špitankowa, 7:47. A poladamy jeszcze raz na koniec tydzenia, to jest o miłoczanskiej skale Witaj Festiwal Svečiu, dojść do ludzi je w osobie na wieczornych koncertach przykwatało, a Lydia Maciuła jest jej raz sobotu hiżo, sobotu przypodnią atmosferu na festiwalu lubić stała, jako so przy huczbie, a snobiedzie, prynie dziewaniczki zahajsiu.
1: Atmosfera na festiwalu je wotpinana. Słońce deremini, najewiższy huczbnik przy tatelach, nabliże samopieczny klip, hostczo, nikocy stanuja, sujżo trochu muczni od piatku niszo koncerta a filmu o wieczera. Sobu zariadowa Jan Wesela je spokoją.
2: Woprawdzie wulkotne, bo smo jara wiele hości mieli, te koncerty są woprawdzie krasne bole i Walburga Wałdzicio, co mi jara lubiło. Też zasiemo te serbskie krótkofilmy, tak widzieć, by woprawdzie cool. Też ten polski akt, ten Oskar Mio, a to ja nie jestem oczekował. So taka dynamika nastane.
1: Publikum je jara pisane. Z Lipska, Berlina a z Dreżan, Sonie a Delnie w Łużicy. Wodpolat festiwala jo, zoso mosty twarja mes ludźmi, a zoso serbskie temy a kultura dale nesu wod hostci.
2: A jen po promput, ne, to posne cíle, ta zoto przeco jacwo, we, also kujże kisio szinja, przynese na psichone leto, ponjene so, pone autosubu, a tak so tuta pfoni na pomoku pfelni.
1: Teraz wokół

0: Močanskeje skawy su se za festiwal knjewali. Pomocnicy při barje, w kuchni a při zastupje su přećeljo. Organizacijsku pomoc kiči Daniel Hefner, kiž postara so wo spichuanske srědki, kaž wo załožby za serbski lud. Večo koncerty wodnio workshopy, tak koncept festivala. Kurs rysbarjenja z pieskocom przełza Hubert Lange wo towarstwa Kamieniak. W wąkowni kuchni so tak duo zromane pizza pieče. Przy tym so simultanie do serbszczyny przewożuje.
1: Das ist Hefe, die mache ich jetzt hier rein.
2: Boże.
1: Kannst du das Wasser da reinschütten?
2: Tam schinze woda w domu.
1: Genau, und dann nehmt ihr das.
0: Jakub Grul je z cywi swójbu stanuał. Za niejo je festiwal dziewo, a wotpinanie runoczasne. Wun je tu z inicjatywu Sycz Nua Serbska Muzika w umienu wet.
3: My smy te ryczeli przez dystrybucijskie pucze, gdzie ma stanę te fizyjskie synkonoszaki, boch mody przedawać na wszelkich restacjach w Wóżicu, kasety albo te ptaczele. To jest tutaj zasa runy jara in.
0: Joka Masza se przypomniu na witaj festiwalu w kutku wysokich sztomów a z limonadu lubiczta.
4: Mi so lubi. Kuczba, haj, jara bisane, wiele serbsze rycze.
0: Tyż Max Bagans, Koczybusa a Bernadette Bryzanec zdreszan se atmosferu witaj festiwala ważity.
5: Ho, se zmakaju dolno a górno serbe, a to jo wesemnie taka umina ma miaze modosnymi, miaze umiecami, a...
6: To efa hal lochka atmosfera, jara mione szczyty, jara niczo hektisce, jara pomałku, a fejnie.
0: Doni so potom wieczo zasel suwa ludzi na koncerty nie przydruży. Mez drugim wustupia Janka Hanka, a berlinska droga.
7: Po atmosfery na sobotniejszym festiwalu przy miłoczanskiej skale rozprawiasze Lydia Maciejowa.

0: Móžne słowo.
1: Częstniejsze ma Milena Szwedzic z Miłoczic.
2: Znajdźcie tu wokomik, gdyż przed komputerem siedzicie, a nic więcej nie funguje. Wobrazówka jest zamrznana, program wisa, a jeničke, što pomá, je klasiski nowy start. Juno doło dość na tastu stłoczyć, a hižo system zaso beži. Ja sam so w poslednim času kusk tak czuła, kajž blokowana. Jako dobyła w swoim żywinu nuzny raz na update stłoczyć. Nowe dzieło, neznate miesto, albo prostsze jenoż pospyt, zoboch stare zmyki zasobu wostajła. A sprawnie prajene, to i mi strach naczyniło. Nowe započatki są jenoż zrytka bez problemu. One są często chaotiske, a człowiek czuje so najpierw cyle zubiny. Ale przy tym mi jedna myśl poma. Bo nie jest żaden kruty szef, który za nami siedzi, a nasze zmyki liczy. Bo dla niego nie dała żadne przepożdzie, albo sy to zakomdziła. Za mnie je on bole tun, któryż mi ruku na ramię położy a praj, hej, szo poradku, przedychaj raz. Mój to nitko romadzie, jeszcze raz pyta mój. Kujżdy ranie je noa szansa. Jeli za macie potajkim dżęca też tun zaczyść, co trzeba czy noa start? Zwyrcze se. Nie trzeba czy to sami zdokonieć.
1: Dole praje Milena Szwedzic, Miłoczic, nadawku a zamówitość, czy farskie wikarie, panczycach kukuje.

posłonczyć, to możecie potem zaso od przedewszym sredu czwartka, przedeż tam zmiemy zaso horce liczne temperatury. Haj poladajmy raz do naszej kończyny, ktoś jezory nastupa, nic do budyskoho regiona, ale raz do slepianskoho regiona, Brezowski jezor. Tu nie 2 kilometry dół, a 500 metrów szeroki Kupanski jezor, blisko bywej wody we gminach Dziewin, Slepo a Trebin. Nimo Przybrzechu za kupanie mają tam też kempingowe miejsca, w uposzczowaniu czomu, a Przybrzechu za lubowariu FKK. Od lata 2000 14 maja tam z dobą też wakeboardową a wodowskiju przyprawu, a też aquapark. Letny wierzch sezony tworzy Neptunowy Swiedzień. Haj, a jeli so chcecie so raz we myslach do Wóżyckiej jezoriny podać, pretać się tam znać sami doliczycie, słyszcie tole raz reportażu Puczuwanie we Wóżyckiej jezorinie. Od Moniki Gerdesuje, kotruż jest Szyman Szota, przełodżał jej koło zwiazłaszy sedliszczowe, barcowskie a lenianskie jezo. Tutu je a dalsze reportaże namakacie wszystkie też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia. Wosom, hodzin, wosom je. Ja.

Gdyż so takle po naszych stronach internetu wukodżujecie, spacerom kodżicie, to poladajcie też raz do Dundaka, do dziecaco raja. Tam macie zajmowe przynoszki, na przykład Dundak we Welbiku wari ze szmuratkom do przyrody, Dundak wari po takim krasny jedzie, Dundak a dziecace dziwadwo, albo Dundak po puczu lesu, albo Wulit do raja pčoku, krasne fota k tomu, to je tež jaka zabiera, kotraž zmiruje. A především, když je tak vedro kaj dženca, mohujem si tole tež raz předuzač.

0: Ćehe!
1: Što ta dźensa z wami je? Sće takie ćiche a kutne? To je cele nezwučene.
2: Wuje Achimo, dobimy ryčeć.
1: Haj, rady ty, a što ta je?
3: Papa, ty to launi za nowymi bólemi ladaš.
1: Haj, Beno, sym nasze stare przeladał, a pytno zodre trebamy 4 do 5 nowych.
2: Smy też kuskry szerszowali, dokąd chcemy ci pomóc.
1: To pak je lubowod was miera, ale czy od las czy nietko tajce kutni?
2: Przy tym smy czytali, że dobia husy dzieci w naszej starobie tutaj bóle szyć.
3: W osobie w Pakistanie, gdzie są wieczina bólu na świecie produkuje.
2: Haj, przy tym dobia woni jednotliwe korzane pwaty romadzie szyć, a jeliczki za szycze korze są wotre, a dzieci są z nimi husto skałaja. A w tym czasu, gdyż bóle szyja, nie może w szuli wuknąć. Jadry netko runie won rady do szule nie kodzu. Ale przeco jeszcze lepiej, choć cały dzień niekolka bóle szyć.
3: A woni dostawaja za tute ciężkie dziwo jenoś niekotry senty na kuzio o tobie ból.
2: Praj sodre, za dybia z tym swoje kude swojby podpierować. Ale tych rozprawach husto stej, za su dzieci cyle jedno retuńcze hać do rozczeni.
4: Nie byś uda swoje swojby lepiej z tym podpierali, gdyż do szule chodzi, a potem prawo połowane na wuknu?
1: Pomału, pomału, lubi dzieci. To je szosylny tobak, ktoś mi runie powiedacze. To klinczy woprawdzie zle. Wy macie też prawie. Dzieci nie buchu smili swojby z dziełom podpierać dobiecz. Jeli su swojby takie kudy, zo zdała so to trybny być, miło so na tym nieszto zmienić.
2: Sym się rozprawy składowała, gotrysmy namakali. Tak możesz się ja też jeszcze raz przeczytać.
1: To na każdy paczyniu, Mira. Ja so woprawdzie jara wieselu, zo na takie nieszto dziwacze. A slubiu wam, zo jenoj szpule skazam, pola kotrusz je jasne, zo su bez dzieciaceho dziewa nastali.
3: To jest zupo, papa.
2: My szak niechamy, zo dybia drudzie na swiecie dzieci za nasze weselo ciapieć.
4: Cyle prawie. Było wiele ręczo było, gdyż byśu ci, gdyż z tymi bólemi rad smyli. My se toho, zo dobia je szyć.

0: Posom po napodźewe Čechje. Dleje hač měsac je naš njedeši kolega Šuđe Bilbeno Birk, lěca po Vietname jezdźił, znano sće čara připodňu jeho reportažu hižo słyšeli, a po 1980 a 2002 běše to hižo jeho cěča jezba do Vietnama. Słyšte jeszcze raz jeden krótki wurysk z reportaże, a to zapocznie sobie jednej pagodzie.
1: Stojś je za krzeszcze na cyrkę, ja za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tejś we Guangbing za so taka wulka stej. Plnež se snano iže 20, abo 45 druhých vidžal, je tež 47 ište zajímavá. Automatisce nara šeptam, kaj špada nás doma ve cirkvi. Jenož, če odla poprom? Šíce dokova vokom je tola bachtaja, so smeje a so ščekaja. Kýba so se oni modla. Ale šta so buddhist s teba modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Ju se mi jo cve čas vopkeč po, kak vona zanurena před pagodu steješe. Před so zaso je so pokvoniva a nakoncu išče vonjace štábeky zasvečiva. Je so svojimi staršími rečova, si potom převožič dam, so by so se svojim synom zaso znesla. Budisča nema da so jednemu bohoj, kiš je šo stvoril, dokež tajkeho jedno ani nimaja. Ich modlitwy są skiery medytacje, rozmowy, albo prostwy. Troszkę dalej, a wysoko nad miastem jest dalsza pagoda. Tam hory bieżeć? Nie. Damy się raczej ze stajki elektrokaru hory dowieść. A da praj ten szofer naraz? Guten Tag. Ja, so ja radziłam. 1989 a tyž 2002 jeszcze. Sym we Vietname ludzi zetkał, kiedy są w NDR dżywali. Tuta generacja pak nie może albo necha wiac Niemcy ryczeć. Z najmniejsza nie jestem nikogo wiac zetkał. Za to pak ja o Jule. On je wokoło 2010, 5 lat w Hennisdorfie pola Berlina bydlił.
3: Und was hast du dort gemacht?
4: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
3: Zigarettenverkauf?
4: Ja. Yeah.
3: Und wo waren die Zigaretten her?
4: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm hier. Ja, Absiebung.
1: Toto bym cyle wotorene powiedział, potem je przedswiatz do Polski jeździł, a ze transporterom pełne cigaretów rocza przyjął. Dobre fęk. To niż nie jeho policja lepiła. Dwie lecze są jeho za to dojazdwa teknęli. W Neuropinie, a w Dortmundzie je siedział, pretacz nie są jeho potem do Wietnama za to rocza posłali. Kriminelni w Ukrainice, tak je nieco potem rika pola nas. Ale twoi Niemcy są mi tola cigarety jenoż tak z ruki torali, co on zakituje. A kada jest oczywiście naszym jastwistwo lubiło?
4: In gefängnik jest sase. Ja, very sase in gefängnik.
1: W niemskim jastwie by po takim very scheisse. A to już raczej za to doma, ludzi na horu hore, a też dyle wozy.
0: Benno Bilk je w Vietnamie pobył, a nas trochę do tego kraja poczuchać dał, a jeli jeszcze wy jeho czarowszu reportażu zapasli, żan problem możecie się u każdym szkoli czasu naposkać na naszej internetnej stronie albo na naszej app MDR Serbia, a jako podcast w ARD Sounds.

0: Anna-Maria Brettschneiderec dole bije 8 hodzin 4 pósta za 6 mjenšinu budže 9. A dole netko je čas za Milenu Švedžic z Miłoćic.
1: Nábožne słowo.
2: Znajdźe tón woko mig, gdyż przed komputerom sedźiće a ničo viace nie funguje. Wobrazowka je zamrznjena, program wisa, a jeničke, štož poma, je klasiski nowy start. Jono doo došt na tastu stłočić, a hižo system zaso beži. Ja sem so w poslednim času kusk tak čuła, kaž blokowana. Jako dobyła w swoim živenu nuzny raz na update stłočić. Nowe dzieło, neznate miesto, abo prosće jenoš pospyt, zoboch stare zmyki zasobu wostajuła. A sprawnie prajene, to je mi strach načiniło. Nowe započatki są jenoš zrytka bez problemu. One są často chaotiske, a człowiek czuje so najprede cyle zubene. Ale przy tym mi jedna myśl poma. Bo nie je žaden krute šef, kotry za nami sedzi a naše zmyki liči. Pola njeho nie dała žane przepożdzie, abo se to zakomdziła. Za me je on bole tun, kotryž mi ruku na ramię boži a praj, hej, šo poriadku, předechaj raz. Mój to nitko romadže, hišče raz pyta moj. Kóžde ranje je nowa šansa. Jeli so mače po takim dženca tež tun začišć, so trebače nowy start? Zvirče se. Ne trebače to sami zdokonjeć.
0: Dole praj Milena Švedžic, Miłoćic, nadavku a zamovitosti farske vikarije, pančicach kukuje.

Kokota łapali sokoń z tyżenia Barkowach, Tureju a Barbuce, z wie aż o tom wytworeniu żnionych swieżeniów w Dolnej Łużycy Żinca Szakeplana słyszysz o? Kakie godnoty są za człowieka ważne wiera, kultura, rytm? W naszym aktualnym przynosku ulicują nam ci a ci zaszczelitny muski dla cogo, co swoją uznaszy ksarskie rytmy ukrzusisz, a ją oplewasz we familii. Jo a pęcomy wspominasz na serskiego pobura a ludowego spisowaszela, to jo Hanzo Niepyla, któryż ten tydzień wywyswyszył swój 206 czasy te postaki.

No a nježli aż smiju se dzisiaj z gadańkom zabieraš, co spiwar Matias Kiesling se udaš z autom do dalokiego sveta. Zawyście wytje, że teke do dola, gdyż iści duce niszczo, to pasujo k trzejszemu feriowemu czerzeniu.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Orjowaš, Žižek Sebastro.
1: Lubi Žiži Žinza, mamy raz gadańko za was. Znajo, że już derje zwierzęta, a tak zwierzętka. Każ masz gumno doma, albo wasza starka, a starki ma te gumno pęszczo, to jeszcze zwierzętka zawieści już wyżeli. Žiži ze Žilowa rozkładują.

0: po małym.
1: Wenn ma małe, krótne ogon.
2: A wenn ni może tak na pomie wazysz. Nämlich ten biur, ten jo tak, wenn limu jo na pomie, a na zemju.
3: A kaku barwu ma?
2: Orangowy.
4: Zelene.
2: A żółte.
3: Coga ten ma ho? Coga to?
2: Fila. Małe. Ako antenne.
3: Co ten ma na krzebiasze?
4: Jan dom.

0: Kake gednoty su za cłowjeka wažne? Wěra, kultura, rěc? Marja Elikowska-Winklerowa jo so rozganjała o tom z młodym muskim Janom Pridølom, někažnym uknikom Dolnosarskiego gymnazjuma.
1: Mě se groni Jan Pridøl. Ja som se narodził w Chodźbusu, ja som wedros w Husu, a ja som tam bydlił, aż som był 16 lat stary, dokoleś pyn ja som do Dolnosławskiego gimnazjuma, a do Dolnosławskiego gimnazjuma sięgnął.
2: Wen jo pak jużo do tego miał pićku kontakta ze Saskiej Rycu.
1: Ja som jużo w Picniu na zakładnej szuli był, a tam ja som już zachopił serski uknąć w prytnej Redonii. A tego tle ja som takie se zajmował już jako mały gulc za serski ryc. A tego tle ja som szczył na Dolnosarskim gimnazji w 5. letnika.
2: Tam jo miał wszakie możliwości za nałożowanie sarsciny.
1: A ja som takie hołowy internacie bydlił. A tego dla, ja sam se wiegen spodobnie cu w tożnym czasu tam. Te witaj centrum, jo teke tam. A tego dla, ja sam pewno nikotar dorosczony, z którym się mogu nikotar serskie słowa teke umienić. A tego dla, ja sam tak wiele z serskiego rycu, a serskiego kulturu cu niś w tożnym czasu. A ja muszę takie gronić, aż w tożnym czasu ja som nieco lepiej serski powiedział, a angielski, to koleś to jo, taka kultura, to jo tak rietna, a wielka skromność była.
2: Tylko z wenka ucby jo Jan przecej zasej dożywiał serskie żywienie. Na szaki part.
1: Ja, w szulskim czasu myśmy zawieście takie te serskie nawogi opływali, łapanie kokota i tak dalej. Myśmy chowy szuli już oswieścili, ale takie w drugich sach my wszakorakie serskie nawogi takie opływali. Na przykład zapust smej jedną przyszek w jednej S do drugiej S sięgnąłej jano zaswieścienie zapust. To ja wielkie moje młodzieńskie czas był.
2: Na Dolnosarskim gimnazjum jo se angażirował tylko na kulturnym pelu.
1: Są takie hoł w szulskim korie był, a zawieście myśmy tam wieczca serskie spiwali, a to mnie wielkim wiele pomagało, dokoleś te serskie spiły, a te serskie teksty ja som mogą lepiej dopomnieć. Togo, ja som mnie to marko wow w legendarii, nikotary słowa i tak dalej.
2: A to jo go mecnie priegowało, a jo było ważne za peździejsze lita.
1: Peździe, a po abituri ja som przesieknął do Lipska za studiowanie, a ja nie som mogo tak wiele serski powiedać, ja nie som znał tak wiele serby w tożnym czasu, a to mienio takie, aż ja som nikotary słowa zabył. Ale dokoleś mi się spodoba takie melodie, a te zbiły, ja som to przecej wespiotował, a tego tla ja nie som zabył tak wiele serskie słowa.
2: Czyke w Lipsku jo pak peździej megał zasej nawizać zwisk k serbam.
1: A ja takie znaju Gregora Klima, a ja som takie z Gregorom akordion grał w orkestrie, w konserwatoriumie. A wenio takie w Lipsku w tożnym czasu bydlił, a z mej pen w kupce serskaria skromnie grałej z niektórymi drugimi ludźmi. Ja, a to mienio, aż ja mam iści serski kontakt. A pen smy takie zachopili zasej dalej, a więcej serski zbiłeś. A pen, ja jestem zachopił w tożnym kupce, co by grać, 2015.
2: Pen jo sledowała ważna cezura w jego żywieniu.
1: A pen moja małka ziołka jo se narodziła w lesie 2020, a ja som se myslił, a takie mój mandzielski, ja se myslił, aż to by nieco derje, gaś wena ma wiece jako jadnu riec. A myśmy se myśliły, aż angielskie to boje do kuźdy. A tego dla, ja mam ten rod z serskiego rycu, ja mogę takie znać dolnosarski z moją żołku powiedzieć.
2: A za to, jo sobie wezął prietk, iści wiele přiuknuš.
1: Ale ja musím také grony, ja musím to zase zachopíš uknuš, dokoliž ve šuli. My nejsme tak věle slova za zvěrje měli například, abo za rozdlinę albo tak. A to ja zachopiąk był zase serski powiedać, a nie to no ja to ja nie to dwie lepsze ludzie, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my mandzielski teki se zajmują za serską rzec, dokoleż co teki nieco rozmiesz, gdzie powinien to kuście zjęć z moją żółku na serski. Ja wiem, a się cynim smyku, ale ja sam myślę, ja budu lepszy, a snaż nie cynim tak wiele smyku, gdzie no ja nieco wiecza.
0: Gronici a čižašča letne Jan Pridl. Leže 2011 jo cynju abituru na Dolnosarskem gymnaziumje, ninto bydli Lipsku, ako doroščone, co ukšušiš svojo uznášek z helske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se s ním rozgranjava o tom, kak vážna jo jomu Dolnosarska rec.

0: Redne, cerevene a zelene barwy ma slepjańska sarska drastwa. Rědko ju pak žinco ešte widziš, a to, kde se nento zmieniš, ze snoveju slepjańskeju módu. Bo cožo, to wie Gregor Klim.
1: Nowa slepjańska móda to jo moderna drastwa, uševana z originalneje slepjańskeje płachty, rownost teje cerjeneje a zeleneje, ako znajome tekevet tradicionelnych drastwo, ale nic jano, Uševali so ju šakorak luže, ako so oni so obželili na akciji tamnego projekta Sorb It. A tošta moda, to so šakorak drastvene žele, suknje, jake, zece, asesuars, veni budu skoro napšedajn v Serskem kulturnem centrum je v Slepem, co me vam vedvičego kušte žen predstajiš jadno vesepne uživo. Ach to štice za tejo modu, potakem se zeznajošo teke ze šlodarku abo šlodarjom.
0: Jo, widzę, startujemy po takim znowu serio. Dalszne nowości sledują w naszych pojeźdźach na pojadnego po muzyce.

0: RBB Serbski program. Powieści.
1: Informacje w Witaj Festiwala we Miłojczycach mamy tak takie z Rownego, żeż są zwiesili na niebielic twerje, a bilansa serbskiego teatra ta buża rolę graż nędo w naszych powieściach ojo Grego Klim. Dobry dzień. Niekak 300 ludzi je przyszło na litosny Witaj Festiwal, a kojo z wedmio pietk, a sobie tu pla Miłojczyc w Górnej Łużyce. Koorganizator Daniel Hefner sięgnął pozytywny facit.
2: Na Witaj Festiwalu je była na przodu serska duża cóż. Sobotu je dało redny line-up z Belinska Droga, Janka Hanka a Jakie Schwarz. Sme mieli wiele regionalnych serskich produktów a piwo.
1: Witaj Festiwal, der zwiesasz ludzi, a teke zwiesasz dolnu a garnu Łużycu. To su dożywili teke oglidarje festiwala, na przykład gość z Hrszybusa Max Bagens.
3: Ja se myslím, to je také taký rum, aby taký věste čach zgubili. Dokudáž, ve taký mám už ten zašiš, až to z tej zelenej světa, na jednom bodce dolnoserbe, na druhom bodce gornoserbe, ale ho to žednu rolu negrajo.
1: Tovaristvo Nepelic Tvr v Rónom jo svěšivo sobetu svoje lešolský svěžen, všetce Dary Manfred Nikel jo se užikoval plat zvonko, pla vesneje možine, obor pla srebenskeje gmejne a serskeje zavožbe za jich nevomucnu pomoc a gledali su gromože sljet k na to sljetne pol leto. Rónocasne so spominali na pobura a Ludovika spisovašela Hansa Nepile, kterýž svěši 1. augusta svoje 206 časete posmiertne narodne žije. K tomu słyszę się net wici w telefonacie z Manfredem Nikelom. Niemsko-serbskie ludowe żywadło Budyszyn już sięgnęło uspieszną bilancu tej krajnej doby. 6200 oglidarjo dożywiło dolno- a garno-serbskie inscenacje. Wesebnie uspieszny jo był kusk w serbskich utrogowariach wen do świata w Esta Undis. Uszej 1000 ludzi jo widziło pupku w teatra Kraloka Barwo, ako jo było teke dolno-serbskich szulach a hortach tuce. Noa krajna doba statujo 1. a 30. augusta. Zawożba za serbski lud spiechują kuszty leto serbskie projekty. Jeśli ten tydzień aż do 1.30 julia daje szansu se pracować z projektami z wolumenom u 6.000 euro. Ako informuje zawożba Petra Fio, to projekty, ako deje se przewiast, że przyducym lesie a hegen tak strukturne projekty we Sakskiej. Pestře je přespoň němogupen věci obklidaš. Všechny informace a pedvožky stojí na internetovém boku serbské závožby. Svojnco a uatam tekem rokove nad dolnějí Łużycu, to obší maximálně 3 a 2 žasča gradach. V noci možo se ještě raz pepadaš, více pončochu šoplej a rydněj při 5 a 2 žasča gradach. V noci na sriodu se uvědrijo, gvěstate nebio přinieso chvodné temperatury při minimálně 12 gradach, ale je vec rejší toho týženě bůže zase gruco, už je 3 žasča gradu a suche kroni větrova připověš.

0: W Njepelicy dwarje rownym a towaristwie ze samskim mieniem Njepelic dwar sie wiele pijeda. Towaristwo jo wielgin aktivny ugotują miasto drugim swiženje na dwarje, a jogo obydlar, wet kytoregoż ma mier, ten serski pobór Hanzo Njepila, by ten tyżyn prednego augusta weswiesił swoje 260. narodniny. Marion Stenzelowa na niego wspomina.
1: Jo beste, aż jo se Hanzo Njepila narożił prednego augusta leta 1766 w Ronym. Przeto jo se wytpowiedny zapis namakał w cerkwinich knigłach. Jogo nan Matej a maš Maria, ste przełzowej leto przed narodom Hanza, ten nam žinca znate Njepilic dvor. Won jo jen pošče uporižał, a jo se nažival status poubura. Jo rejtko tak, až tak wiele a až do sletnego detaila opisane informacije dostaš vo burskem živinju. To mame se žeko vaš Hanzo jo ne bili samemu, preto ven jo bo jaden tych wielgin ma vo buru za svoj cas, kenč jo přichodnym generacijam pisnje zavostaju zvuconosti a vášnje zažaržanja burskeje ludnosti. Ako małe gulc jo był Hanzo Durdakojski, a wiedwacny a jo z wytworionyma wycoma swój obswiet obklidał. To jo poszczy we swoich autobiografiskich zapiskach opisał. Kak rade jo na usoge bomy zalez, aby swiet wod goreka wiżeł.
2: A we tych lomach su byli to dla tajkie wielkie szmrioki a małe szmrioki, a wielkie chujce a małe chujce a kupy wolszą. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmowe, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo bol tajki pravý lies, a guste lies za te tašky ve tych lomach pari. Niekotare šmrioky su byli gor tak velike, ako ten sliepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až to zemie doloj. A kotare šte nejvěkše jo byl, da na tom som lies gory až na same verich. A to som widział lisk, a sliepe, a bryzowku, a trebim, a milaras, a mulkojce, a rone. A gdyż dolej gledal som, dajo se mi ta zemia tam jare, gnisko a dlemoko zdala.
1: Za njogo derejo było, aż jo mogał pla wesnego szlodarja nauknuż stori zymy pisasz a cytasz. Pisanie jo wodowało jego wosobinske wiasele przy šeškem burskem živinju we holandski sy. Won jo wotros we wielgin chudych pomirach. Ako jo napisał, jo cesto był gwotny. Schylami jo se živju wot wompucha a gliny. Po legendze jo na čiža šaknigličku napisał. Wiecze žiltych su jomu svojšpne po starym navogu sobu dorowa dali. Su to tak a tak wyt gotowali ako butne myslicki starie nary. Jano pijesz Njepilowych rukopisów joses przypadom zachowało. Te su historikarjam a drugim sleżarjam žinca ważne žretwa za ich wiedomnostne żywo. Teke coś nastupa slepjańsku sersku rejc, w kytarejś jo Njepila tak poetyski pisał.
3: Gledajčo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tych rjanych čoplich deščikach. A to slunsko zase rjane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu. Až vona rozčo, ze svoju mocu se gurje pozbigujo k tomu slunskoji. A ten vjetr te splitska pogibujo, a ten dešik je obkropujo, až voni rjane cista a viselne gorje rozčeje, svojemu vuzgralenju a svojemu dopelnenju, a strove ľuđom a skotu. A me je potn pilnje, a ve veselosti žnejome, a do našich prožnju chovame, a se jih veselime, až buđome je tež zase strove vuževač. Z Božeje gnada a smilnosti.
1: Pošćiši slepjanski fara Matej Handrik jo nekotare tekste Njepile po želach v casopisu Maši cesarskeje udał. Nevozjavio jo tekste, v kotarech jo Hanzo Njepila opisoval njedobre svojšpne pomiry, vosebne za cas, ako jo bil stare umenkar. Teke we usokem starstwie jo deo na pöli žewaš, dokulaš neo dostał dosć kježi, ako jo pisał. W lesie 1806 w żoknowanym starstwie w 90 lat Johanson nie bila umreł. A w jego rodny sy w Ronem jo se zawożyło przed wiecie jako 15 letami towarzystwo Nepilic dwor, kotarysz co Nepilowy zawostał.

0: saske ludźe gotowali.
1: Burski dwor su cwonki towaristwa w Jogo, wo Tanza nepile natwarjone formje uchowali, a su natwarili z togo pšałwe do Moniski muzeum, w katerem špytnjoš hyšći duch prednego serskego ludowego spisowašela z burskego štanda.
2: Hanzo Njepila by ten tyżyn sobytu prednego augusta wesłyszył swoje 206. narodniny Marion Stenzlowa jo na niego wspominała. Citat z jego zapisku Jozefa z archiwowego uszczowania w Roże Szenkariowej. Po muzyce telefonują z przedsedarią towarzystwa Niepelic Dwór. Suga na końcu tyżynia mieli swój liszowski zwierzyn. Co my widzisz, na jaki part bostak Niepile zwierzę, a co my tak już na przyduce wierażk, przyduce dwerowe zwierzyn pokazasz.

0: To som tam też našim gościom pojedal. Ten dwór jo zasi tak, kaž Hanzo nepila, ten nacvalil jo u ješi živy.
1: Ten dwór jo teke narodniny miał. Živy jo ten dwór. Coś, co tym gościom ulicowali, máš ove jeden příkvot. Co tak tu jošo na tom dwórje, žince ešči?
0: My s tym dzičimi te projekcie tam gutujemy, to dzilo z tym lienom, a pun pokazamy ten dzieciom, każ jo na Hanzo pisal, każ na Hanzo nie pila z perku, to pokazamy, a co te burje, peri su wszystko dzielali, to na tym dworze pun pokazamy wszystko.
1: Przy telefonie jo był ten przedsedar towarzystwa Niepelic Dwar, to jo Manfred Nickel. Dziękuję za te informacje.
0: Ja, proszę.
1: Boże mnie.
0: Boże mnie.

W Dolnej Łužycy su se zase zachopili žnjowne svježenje a my chcemy ten tyžeń poglednuć do drugich krajów, žož oplivajo podobne tradicije jako w Dolnej Łužycy. W tom jo sliżył Michael Maja a jo wezjewił przed dwiema letoma w rozlaže red přinosku pod titelom Přisvežbne a podobne predovniki vapanja kokota. Nikotare přes Majera opisane příkvady, co my vám ten týžen krotko predstajíš. Zachopiome z tradicius małeje gmene El Carpio del Tajo we szpańskej prowincy Toledo o svieše rono ninto w juliu tak pomenione Corellos Gansos. Gusece rytowanie to jo. Svieżeń przewożuje dujarska kapawa na wrotach wisy z gwołu dowoje wesebnie pyszny niabogi egzemplar pieriny. Nic pak kokot, ale gus. Jo, to jo jadnučki rozdziel, gledajucy na nawok w Dolnej Łużycy. Jo, a našu prednu štucku knižionym svieżeniam, dej uspiwaš Izolde Natošova, naš kokot Willem, jo tite

Ja, to je była nasza muzyka tyżenia, a wicze startujemy pęc naszej nowej serii ze slepiańskiego modu, a wicze swiesi znata mezzosopranistka a nosarka Myta Ciszyńskiego swej pisz a pisza se ten narodny żyn, to ja Tania Donatec, na muzykalskie potry, myżesz o se jaselisz, a redne sarskie arie. Miesza spetobny a uspieszny tyżyn, to życzę wam Ania Kochoj-Szwarcowa. Thank you.

0: MDR Sachska. Serbski Rozwus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczor, Mojina.
2: Sadgula.
3: Sadgula, ole, ole, ole. To je hasło naszych wusowaniów w licznych prozninach. Je pączelu wieczor posledne dny Julia Beža, a Sadgula wusowa wizo zase live z Wesku. Sidma wo cyrkone 10 staciu je so hižo zajiwa, potem so je so dżęca rano raz prawe krypiwo, przyzywimy so z rajniszczo z kruščic. Wszitko jest przyjotowane, nalada je wulkotna, a mustwa so wizo hižo pilne wubyczuje. Kajki je tam stał, zoni czyny do.
2: Sadgula.
4: Mój start do tydzienia.
5: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przed udziany. Dzień cały poniedziałek. To dała wizo jenoś.

0: spodźiwne mjena.
1: Za spodźiwne mustwo.
2: Na dosyć kazałeś, że czeka liście jest na ta rubryka Pytamy za spodźiwnymi mustwymi menami, a co są pozadki, co jest nie tak, jak to wymyślił. Widzimy zase wiele znanych menów, jak na przykład Umba Lumpaczki, Byto Klut, Serbska Rakieta, Bala Lysna Sonjana, a samo Klumpaki, a Zambuka, że są sobą raja. A bala mieste jest tu nie tylko raja, mustwa Sonio Cholki, prawie raz studa, bo po prostu.
3: No, ja jestem Florian Schurter, a musi te tym mieno dali Sonio Cholki, also Granit Cholka, dokąd my Cholko się nie ma, a my wiecare skały, wy tu te wiesce mamy, a między drugim jest na Wójka skała, gdzie się są przed 50-60 letami Sonioc, Wódą był. A tak jsme na te měno přišli, co mneš to zvězky samo.
2: Já hra rána ideja na kvěžný pát, a my jsme předat ještě, že zkrotka řečeli, dokud mi to měno dženca nedám napadnou, dokud mě to tak ústo nevíde, my ještě dávo vůžší, že jsme vědně v obstat se ráli se stůtem jménom, abo šuda poprom hýště, tak slušá šo je než horčenio, abo slušá tam ještě ještě další lůžo k tomu.
3: No a my jsme před 6-7 letami poslední kvěč sobou ráli, a to jsou poprom jedno švorčanje boli, ale nikdy je to še také zmiešané z vokalin. A genau, musíme veselit, že jsme naše 5 ľudí rumače dostaneli.
2: To ta rejna da, susiedžen sa raz pravé oldie, bo ja raz rekva k nám tu do Krušic, do Jelí.

0: Na wopytke chruščanskej młodźinje smy so dźensa podali, woni wuwedźuja 7. staciu Beachtoury 2023. A dež podaš so wot rajnišća smy klubon, klubonja młodźinskeho kluba, stupa wóin pražnych kowarskow, twarožkow a wjele dalšije słodneje jedźe do nosa. Přimi steje tu nětko Milan, šef kluba, a wón ma prawy přelad wo napojach a jedźi. Přeračam tola raz, što pola was dźensa wšo dobroho dała.
1: Kaj po nas dałe obrażone kubarski, obrażone twarożka, a nas małki special, nasz na nimsce prajene fleischkäse.
0: Kaj, a ze skiego ludzi mi jeszcze wopoprom tak liczy, dzień za rano wszak te wedro nie ocyle tak dobro upadało, ze skiego mi jeszcze wo tak liczyli, jak się to znacz tej szoku skalkulowali.
1: Kaj, ladają na te wedro, z moja raz pokojem ze tej liczby tych ludzi, wyzo ladają na posne lito, by to trošku jace, ale musimo spokojom.
0: Haj, a krótki feedback, ka po vašim menu netko rune beži, tak je so s předavanjom?
1: Nikke tak pomalku beži, še su syte, a pijaš še tjen po napoje, a oj.
0: A še mi rune, tak ešte kus domyslíš, išvo, je lízo, ja tam nikke nujem, ka voko vás upada, a če mačo vile, jedže tu, abo nic, štada, je lízo, nikke vopradže nešto vyše vostane, šta je potom váš plán, s tom budete jenom malku grillparty činžio so s klubom, abo što so zbytkom so stane?
1: Aj, ze zbytkom, kýž mo nekaj nesmo išče v Bražili, mo najúšť išče pon zamrznemo a potom pri klub akciách potom si zesvodžeč damo.
0: Haj, a nimo čilno zastaranja je so Kruščan Modžina tiež išče vo dalše rajnišćo postarač do Bela, však maja tu jenož jedna bisko rajnišćo, vo menene za Beachtouru pak ste znajmenša dvije. Kak šte vy tutom problém rozrysali?
1: Haj, za naše druje rajnišćo sú so vesnenio zvolnenio vuprajli, zo one nám jo tun vuku daja a zo môžemo jo te rajnišćo natvarić. Vonjova obora je nám tež pomala, zo môžeme tam kus k vodu hore priskać a potom junu z valcu durich ježdić a potom smo ješće junu durich jeli a tam trausikli.
0: Haj, tak na Modžinski klub, ale tež šitkých ves na njoho vútrovne džak tež ješće junu v odzadku leja razprajú. Haj, to ješto přijotu, kaj smo runo slušali, kak dlho ste oni kak přijotovali, kde ste započinali?
1: My sme započali minenú sobotu, smo ju te najväčšie dživa štineli, zo ju všetko zase v poriadku upada a potom krok po kroku ište te posledné akcie ju činili v otečená.
0: Fajná, da přeju vám ešte veľa úspěch a tiež pri předávanú a nadžiám sa zase, tu ešte nešto ve vašej klubu je kasa na Romáči.

Predahać podamy są niedom do drugiej bojecy naszego turniera, naszego wusowania. Chcemy wyso jeszcze raz wiedzieć, jak głęboko naszych mustwów upada. Poprom, bo mamy tu nytko wszystko jeden turnierowy nawod. Na żel tak to runy można nie, tylko wóra jest runy posadna, a naszego zatkula mustwa, przez to je też runy tamto turnierowy nawod nam jest nie trzeba, a niech tu nie może mi tu mało mezystał dać. Przez to budu się ja raz sama tu kusk, a jeden wobraz stworzyć, z naszym planem. Kiedyś my widzimy, że w dwóch skupinach jest jasne stupczyn, że dalej to są judno-serbska rakieta a Zambuka. Kiedyś też bytko klucz a piwo. Nie tylko jest tu runa posledna ra zakończyła, a z tym stoi też klucze, że są dalsze cztery mustwa, które są nie tylko dalej przesadza, to budu w tej jednej skupiny nu raz umba lumpaczki, a du spyszny raz poladać idź. To su umba lumpaczki, kaj stejesz block and roll, a w tej damnej skupiny budu to junu klumpaki, a nitko dobimy jeszcze na bosani haj wuslet doczaknąć, to su tam haj, nitko so tu posledne wuslitki k nam reknu, a potom wymyszczuje jeszcze dalej. W skupinie D są dalej klumpaki, kajesz też. Nein, haj, nie tylko robię sobie uliczyć to, jeszcze kustraje, to wam nie tylko nie może, nie tam wrzec, to potem haj, w drugiej rodziny zanicza.

0: Netko, chcemy raz nasz skupiński wobraz czynić, kotrosz kujże to dżęci nie ma. Bojcie proszę netko raz szice, kotrosz maja dżęca jeden wopaczny outfit straszny tu na polo jeden. Ja widzę naszą malę skupinu, a nasz multicetl, bo możecie sobie jeżdżę na polo stupić, tak za szice widzę, za se zapoczyna na polo z wami, potem... Widzimy jeszcze znacz dalszych. Teraz są nasze małe soniczki, a nasze... A nasz spanski wubelek też się od innych okoleta, ja to poprom też się na wobraz słyszę, ja. Ja raz, pola da czacie, ich namakam. Nasza mała skupina są najsi, że na polo stupi. A tamy, pola kluba się, ja te cele wylech zada widzę, bo jeszcze raz szicy na wobraz, już macie jeden wopaczny outfit straszczyny. Tamy, dwa jacy ostyja, tych punu ja raz. Nynom hrbać. Jule, Tornikec, še s sobou na foto. Wo, švače, še jen ráno, vopáš na odpět zrašen štásu, ty džen za ráno.
1: Já jsem ze skoro nečeknu, tak jsi já zraněn.
0: A ty? Běž se ráde na obraz, los geht. Pojďte, na polo jeden, šta vůh ráno ještě džen za?
2: Šta? Já jsem doktor Holiday.
0: Dr. Holiday, ja znam, to bi ja znat. Gut, da na polo z wami, tam so to wobraźci na polo, los, gus. Spójrz nicht so hal. Ja bo prawa to bische bronte dżęca na wopacznych outfitach tu w Kruszczycach. Cele tak wyle nesu, nasza male skupina z na hotu a stil. Hoj. Hoj. Genau. Stupcze so rade raz. Schietze. Zestupat. Du so nicht gehen, wo brauchst du nie? Hanneke. Ja, Mikro nutzt ja schon, aber doch. Wo immer schön. Wo hat sie Sanas? Satkula. Du hattest ja schon Scharazzi, okay? Zieh. Story.
3: Satkula, schön Scharazzi!
0: Super. In der Mauer Horstka, du Jensa, alle. Hi. Toller Nikotzi, so schon. Pschadraschili.

0: Zadkula.
1: Kóždu póndźelu.
2: Dohromadźe 45 młodostnych putnikuje tu chwilu do krupki. 18 z nich prěni raz. Duchownje jich přewodźuje kapłan Peter Mróz z Budyšćina. Dorosćeny přewod ma Halina Wencena. Prěnju noc přenocowachu w Helmersdorfje, dźensa w Pirnje. Sredu svěča w krupce zhromadnje z dalšimi putnikami Božu mšu w tamnišej bazilice. Na wesnym zwiedzeniu w serbskich Baslicach byłby niemalę 1200 ludzi. Wiersz kniedzele byśu w ustup Horjanu k rańczemu biłku, pisany program wesnanu z młodzinu a dzieciinu, kajż też w ustup wódworskie rewanskie skupiny. Z prozninskiego lewa serbskiego szulskiego towarstwa we wodu Hendrichacach jest okąd stydżenia 60 dzieci zaso domoj do Wóżycy nauroczyło. Na dziewaniczkach, przylesnym biu a sportowych wubedżowaniach są so dzieci ze zapalom wobdzielili. Mytowanie skupińskich dziwów, kupanie w bliskiej kupieli, a reje tworach uriane zakończenie 10 dniowskiego poskitka za serbskich szulorów a szulorką 4 do 7 letnika.
0: Zadkula.
1: Zeus, Zeus, Zeus. Kóždu póndźelu.

0: Zatkula.
1: Wón jeszcze nasze neusy zeusy słyszeli. Z dupkom dżuetich, gajsz przeco, jasne. Tak sme miestem hižo w drugiej połojce našeho dżentnišeho wusowania. So wy live tu w Kruščicach namestne. Sedma stacja bić volejbolowej čury 2026. Turnier je miestem w horcej fáze. Bližime so přeco dale na piatemu finale, no dom dostanete update. Ale chceme tež jeszcze vo druhých témach pobachtać, tu już wostańcze při radiach a přijedźcie snać jeszcze sem k večeri. Dže wy so tež dale ze zupo hudźbu, kotruž je nam dženca Ilza spřihotowała.
2: Witajcie, 10. hodzinu ma mix z audio a techno spół přihotowany. Tak je napřikład More Than a Feeling skupiny Boston z leta 1976 słyšeć.

0: A při mnie sedźa tu nětko Nikocí, kotrž sedźa raz jeden małki, nešto małka zaspěvać. Tři, čtyři.
1: Wiele zboža přijemy, wiele zboža
0: přijemy. A nětko všichni sobu.
1: Wiele zboža luby Józef, wiele zboža přijemy.
0: A my mamy tu dżęca jedną małkę na Runińskie dziecko. Józef Hoza, tu stoi tam, menujcy jeżo na polu. Ja mu su wszyscy jeżo gratulowali, tu smy netko też jeszcze małki kusno, co zaspywali. A netko na twoje narodiny wyle uspych, a netko przy waszej ry.

0: Zadkula. Šropjec.
1: Tutun konc tydźeń na podajki od 11. julija do 1. augusta swieća w Gulowie przy měsčanskim haće Pampic. Na jewiszczu oczekuje was na przykład U-Beats, Melones, albo też O2 Sounds. Za początki piątk wieczor od napodziewyczych, a zastup za kombi-ticket wuczijasz do nacze euro. Radworska modzina przeproszuje na Baru Festival, a to od 7. do 9. augusta. Sobotu oczekuje was EDM, pop-hudźba, kajszcież house-hudźba. Tyś techno-bunker budzie znowu odebrany. Dalsza osobitostka je tankowania, kotraż odebria w 10. Dekanatna modzina przyjotuje wulit modziny do srednje Łużycy, a to niedzielu 13. septembra. Planowany je nyszpo w sprowiach, niemscy spraj, bola hamora, czomikowanie po sprywi, a grillowanie. Przynoś kłucina 25 euro na osobu. Możne przystupy za busową jezbu są miastrujem Radło, Kruszycy, Woklicy albo tej szkulu. Niedzielu około wieczor na połosymych w Szczeszycy zaso doma. Przyjadna stacja Beach Tour Radia Zadkule je po zwyczajnym ważnym punżelu 3 augusta, a to w Gulowie. Moto za tutun dzień Kupanska Trasta.
0: Zadkula.

Hajdu w Kruščicach, wuraja so dżensa, haj możemy snadrzeć lończy finale, snad co negocji z was jeszcze wróćo dopominaja tu, steja męc w finalu. Zambuka Oysters mustwo, wokoła Kaspora Dziswoga a Eliasa Kumora. Gaj stejesz mustwo serbska rakieta, więc gaj loni w Miłoćicach, tam raja męc druje Matej Kowosowu. Jen woprawdzie pytne tu so, jara napiecze raje, tu czasnie z tej sześćki ci za serbską rakietu, oni mają też runy nadałk. Tam by nie jara dobro przyjął zacze, to latem dyk nie może się sonarze za Zambuka rozsudzić, bo tak im je nadałk za sobą dla serbskiej rakiety. Elias Kumo przyjął za, a staj na Kasora Dziswoga. Hej, to by potem tylko ten dyk za Zambuka, po takim sydomku sztyri. Za serbską rakietu przeco jeszcze. Ja sobie myślę, to będzie jeden jara napiaty dwubój tuneczko. A ja sobie potem jeszcze raz przyzywił, gdyż może ja co rec, tak mi tylko w oprodzie dla kończnego rezultata wypadam.

0: dźensa finalna raza Buka Ostas na serbska raketa. Tu ste jenet go wosomke dżuwecz, po takim samsne finale, kajż smy loni w Miłoczicach na finalnej stacji w Urali. Nitko dżuwecz, serbska raketa Zambuka Ostas, nadawk nitko, pola serbska raketa, tu so jeszcze ból pyta. Te szczęsniejsze finale dobi so zaso w dyszczyku, w Uracz, bo nitko oni ból maja. Posledný týždeň sme jenož trošku milý deštík, milý dženca sa poprodu skýra Jarakapa. Tu an... A tu bude by von to reka dupk za Zambuka Ostas. A tak ste je nitko dživič kdžesač za Zambuka. A nadok bola malo na Vensla. Môže oni s tutým dupkom nitko rozsúžiť? Elias, komm mal, ja. Bull, hier ist der Papa noch. Roger, ja, da knappt er die Runde. Aber du sagst Zambuka.
1: Zambuka! Zambuka! Zambuka!

0: Zambuka!
1: Po takim, da bi so nitko jeszcze cieća sadba wurać, jedną sadbu je Zambuka zase rozsudziłać, und tamno je serbska rakieta zase by rozsudziła. Nadok ma nitko Kaspar Dziswok, a naże wam nitko załeście nie możemy ja co rec sztu, nitko tutun finale zase by rozsudzi, sme prede dowili turnier krótki czas, dyszci kandla przetornić, po takim polajdajcie rady na Instagram, tam widzicie potom sztu je dobył, hej, abo tyś jutze jeszcze raz w rańszym rozwosu. A tu zaji są netko cycza sadzba z nadawką wod Kaspara Dziswoka. Ja może są netko jenoś jeszcze z wami rożonować, a fenojo Zambuka cycza jeszcze ją no załasny wszto zawołać. Boże ma, a czo przyjdzie na to dana.
2: Ach Kala, szto masz tydzień cały czo przejdzie dziony? Dzień cały pundzielam. To dała wizję jenoś.
3: Zatkuj na bicz.